Teraz napróbuję sobie po na prywatne strony w Indiela Hancera na gali. Szeregia wyrą duka nie arrakis. Mnie kupi Mandziela na raki. Ustęp premio arko komarte wyjdę. Ta la vita to jedno moje limite. Ja postępite. I bambino kęczą polemisję. Pęczą solo akurat.